0: Polen ist längst kein Juniorpartner mehr. Es ist in vielem sogar Vorbild geworden.
1: Wczoraj w Bundestagu padły słowa, które być może zakończą pewną epokę w relacjach polsko-niemieckich. Jak ujął to pełnomocnik rządu Niemiec do spraw współpracy z Polską, Knut Abraham, dziś Niemcy i Polska działają jako równoprawni, równorzędni partnerzy w Unii Europejskiej i NATO. Czas traktowania Polski jako młodszego partnera definitywnie minął. Ale to równorzędne partnerstwo i wielokulturowość, o których tak chętnie mówi się na salonach, w tym samym momencie przechodzą niezwykle trudny sprawdzian. Szczególnie dla nas, ponieważ Radio Kosmo w dotychczasowym formacie ma zniknąć na zawsze. Czy radio przegra z politycznymi cięciami? I co na to środowiska migranckie?
2: Środowiska i organizacje migranckie apelują, by

0: Zamiast likwidacji radia stworzyć ogólnokrajowy projekt Kosmo rozwijany wspólnie przez wszystkie rozgłośnie ARD, czyli obecny we wszystkich krajach związkowych.
1: Na koniec, żeby osłodzić te pełne napięcia chwile, zaproszę Was na nasz stały przewodnik z cyklu Na Wyjście, gdzie opowiem o wydarzeniach z polskim akcentem w Niemczech. Zostańcie z nami, ja nazywam się Monika Sędzierska. Zapraszam. Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku. Wczoraj wieczorem w Bundestagu odbyła się debata z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Od wielu lat z bliska przyglądamy się relacjom na linii Warszawa-Berlin i mam wrażenie, że dawno nie było tak jednoznacznej zmiany tonu w niemieckim parlamencie. Tym razem zamiast standardowych, nudnych, dyplomatycznych formułek z mównicy w Berlinie głośno i wyraźnie wybrzmiało, że Polska to dziś potęga gospodarcza i militarna, a Niemcy muszą na zawsze zapomnieć o traktowaniu jej z góry. Niemieccy politycy różnych opcji dostrzegają, że za ich wschodnią granicą nie stoi już młodszy brat, ale równorzędny, silny gracz. Najdobitniej sformułował to pełnomocnik rządu Niemiec do spraw współpracy z Polską, polityk CDU Knut Abraham. Dziś, drodzy koledzy i koleżanki, Niemcy i Polska działają jako równoprawni, równorzędni partnerzy w Unii Europejskiej i NATO. Czas traktowania Polski jako młodszego partnera w naszych relacjach definitywnie minął. Polska od dawna nie jest już partnerem juniorem. Stała się wzorem. Koniec z partnerem juniorem. To mocna deklaracja, która w różnych wariantach wracała w wystąpieniach w Bundestagu niemal wszystkich frakcji. Prawicowa alternatywa dla Niemiec, czyli AfD, poszła nawet o krok dalej. Jej poseł Alexander Wolf chwalił Polskę za to, że jest jedną z niewielu gospodarek unijnych, które uniknęły stagnacji i komplementował polską rozsądną politykę migracyjną zorientowaną na własne interesy. Wolf podziwem mówił również o tym, jak rośnie polska siła militarna. Wskazywał, że Polska posiada prawdopodobnie największą armię w Unii Europejskiej, wyposażoną niedawno w najnowocześniejsze myśliwce F-35. Według Wolfa to sprawia, że Polska uchodzi w Waszyngtonie za najbardziej wiarygodnego partnera Stanów Zjednoczonych w Europie. Skąd w takim razie tak częste zgrzyty na linii Warszawa-Berlin? Tu polityk AfD uderzył prosto we własne gniazdo. To wcale nie rewanżyzm czy rewizjonizm są dziś największym zagrożeniem dla relacji polsko-niemieckich, lecz niemieccy mistrzowie świata w moralizowaniu, którzy tu, w kraju, podsycają nastroje antypolskie, a w Polsce niestety nastroje antyniemieckie. Ta refleksja nad niemiecką arogancją była zresztą punktem wspólnym na obu biegunach Bundestagu. Janina Bütker z Lewicy oficjalnie przyznała, że niemieckie postrzeganie Polski było przez długi czas naznaczone brakiem zainteresowania, a przewaga gospodarcza Niemiec z czasem przerodziła się w zwykłą kulturową arogancję.
2: Unser Blick nach Polen war lange von Desinteresse geprägt. Wirtschaftliche Überlegenheit wird zu kultureller Überheblichkeit.
1: Z kolei wiceszefowa Bundestagu z ramienia Zielonych, Katrin Göring-Eckardt, poruszyła niezwykle wrażliwy wątek bezpieczeństwa, uderzając bezpośrednio w to, jak państwa Europy Zachodniej traktują dzisiaj Polskę. A to, że polski premier musi publicznie wytykać fakt, że nie jest włączany w rozmowy o bezpieczeństwie Europy, zawstydza mnie to, panie i panowie. Ten wstyd, o którym mówiła Göring-Eckardt, był odniesieniem do pomijania władz z Warszawy w spotkaniach przywódców Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec dotyczących wojny w Ukrainie. Z debaty w Bundestagu wyłoniły się też trzy konkretne palące problemy, które zadecydują o przyszłości relacji polsko-niemieckich. Kwestia pomnika, paraliż na połączeniach kolejowych oraz przeciągające się kontrole graniczne. Zacznijmy od rozliczenia z przeszłości. wartością, czyli budowy berlińskiego pomnika dla polskich ofiar II wojny światowej i niemieckiej okupacji. Knut Abraham z satysfakcją odnotował, że w końcu podjęto decyzję i postawiono kamień milowy pod te inwestycje. Jednak z ław opozycji, z ust Goetza Frömminga z AfD, padły znacznie bardziej sceptyczne słowa.
3: Da reichen Sonntagsreden nicht mehr aus und Polen wird genau hinschauen, wann es mit dem Denkmal endlich weitergeht.
1: Frömming podkreślił, że dotychczasowe ustawienie tymczasowego kamienia pamięci było wprawdzie pięknym gestem, ale puste, niedzielne deklaracje już nie wystarczą. Drugą wielką barierą hamującą wspólny potencjał polsko-niemiecki jest zapóźniona infrastruktura transportowa. Zarówno Knut Abraham z CDU, jak i Paul Ciemiak głośno domagali się pilnej, radykalnej rozbudowy transgranicznych połączeń kolejowych, a także przede wszystkim modernizacji strategicznej kolei wschodniej, łączącej Berlin z północno-wschodnią Polską.
4: Die Verkehrsinfrastruktur braucht Hochgeschwindigkeitsverbindung. Auf jeden Fall aber endlich den Ausbau der sogenannten Ostbahn von Berlin aus nach Nordosten.
1: W tym obszarze, jak przyznają sami niemieccy parlamentarzyści, wciąż jest bardzo dużo do zrobienia. Jednak największe emocje wzbudza temat, który od miesięcy kładzie się cieniem na przygranicznej rzeczywistości. Uciążliwe i wciąż utrzymujące się kontrole na polsko-niemieckiej granicy. Johannes Schrapp z SPD stanowczo zaprotestował przeciwko temu, by te nadzwyczajne środki stały się niepokojącą normalnością.
5: Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze dürfen aus meiner Sicht nicht zur Normalität werden, verehrte Kolleginnen und Kollegen.
1: Podkreślał, że niszczy to codzienność zwykłych obywateli, dla których wolna granica to droga do pracy, szkoły czy przyjaciół. Katrin Göring-Eckardt z Zielonych dodała, że obecne blokady wprost obciążają wypracowaną przyjaźń, niszczą rynek wewnętrzny i wezwała do natychmiastowego powrotu do pełnej swobody Schengen. Aby pójść krok naprzód i systemowo rozwiązać te spory, Paul Ciemiak z CDU zaproponował powołanie do życia wzorem stosunków francusko-niemieckich specjalnego stałego polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego.
6: Schaffen wir gemeinsam auch eine deutsch-polnische parlamentarische Versammlung, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit wir diese Beziehung weiter vertiefen.
1: Ten pomysł spotkał się z gorącym przyjęciem m.in. Mai Wallenstein z SPD. Używając bardzo osobistego tonu, przypomniała ona, że traktaty to nie tylko martwe dokumenty, ale konkretne ludzkie losy. Bez artykułu 30 tego traktatu nie byłoby polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, a bez tej wymiany, jako mała dziewczynka z Łużyc, nie pojechałabym na kolonie do Polski i nie poznałabym Łukasza. Łukasz nie zrobiłby matury w Niemczech, a ja nie studiowałabym polonistyki w Krakowie. Można odnieść wrażenie, że na najwyższych szczeblach w Niemczech zapanowała ostateczna zgoda. Bez Polski, bez jej wojska i gospodarki Europa nie będzie bezpieczna. Nawet poseł Goetz Frömming z AfD, który przyznał z bólem, że relacje obu krajów dawno nie były tak złe, zadeklarował pełną gotowość do współpracy z Warszawą jako równorzędnym partnerem.
3: Wir als AfD sind bereit, mit Polen zusammenzuarbeiten, egal wer in Polen regiert. Wir haben die Hand ausgestreckt und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank.
1: Słowa polityków już wkrótce mają przełożyć się na czyny. Zgodnie z zapowiedziami, w czwartek w przyszłym tygodniu, 17 czerwca, w MSZ-cie w Berlinie odbędzie się Forum Polsko-Niemieckie. Szefowie dyplomacji Radosław Sikorski i Johann Wadepul, a także ministrowie obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Boris Pistorius usiądą do stołu, by podpisać zupełnie nową bilateralną umowę o współpracy wojskowej. Jako gest dobrej woli i hołdu z okazji 35-lecia traktatu Niemcy mają oficjalnie zwrócić Polsce skradzione podczas II wojny światowej pierścień Jagiellonów.

0: Tak jak obiecałam, dziś przyglądamy się wielkiej polityce, ale też zaglądamy za kulisy naszej własnej radiowej przyszłości.
1: Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich zu unserem Sommerfest 2026.
0: W miniony wtorek, 9 czerwca, spotkaliśmy się w Berlinie w nietypowej scenerii. Stara hala sportowa w dzielnicy Friedrichshain na jeden wieczór stała się sercem wielokulturowego Berlina. Na tradycyjny festyn Sommerfest Katarzyny nie wiedział, pełnomocniczki Senatu do spraw integracji i migracji w Berlinie zaproszono 250 osób. Aktywistów, polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na widowni zasiedliśmy także my, redaktorzy Radia Kosmo, i zostaliśmy przywitani gromkimi brawami.
1: Die Redakteure und Redakteurinnen von dem Kosmo Radio. Herzlich willkommen.
0: Jednak nad tym radosnym świętowaniem wisiał potężny cień. Kilka dni wcześniej wybuchła medialna bomba. Rozgłośnia WDR w Kolonii ogłosiła plan likwidacji wielokulturowego formatu Kosmo i przekształcenia go w hip-hopowe radio dla młodzieży. Co więcej, nowa berlińska ustawa medialna zmusza rozgłośnie do cięć i redukcji anten z 7 do 6. Współpraca Westdeutsche Rundfunk i Rundfunk Berlin-Brandenburg, czyli dotychczasowy fundament Kosmo, stanęła pod znakiem zapytania. A język polski i inne języki migrantów zagrożone są całkowitym zniknięciem z tradycyjnej anteny radiowej. W tym dramatycznym momencie głos zabrała berlińska senator do spraw integracji, Janzel Kyzyl-Tepe.
2: Die Messen sind noch nicht gesungen, wir kämpfen weiter. Ich habe jetzt Kontakt.
0: Nie wszystko jest jeszcze przesądzone. Walczymy dalej. Nawiązałam już kontakt z moją koleżanką z nadrenii północnej Westfalii, panią Wereną Schäfer, tamtejszą ministrą. I będziemy walczyć. Sama jestem dzieckiem gastarbeiterów, drugim pokoleniem po moich rodzicach i pamiętam tamte czasy. Raz w tygodniu był program telewizyjny po turecku i cała społeczność zawsze czekała na ten dzień, aby usłyszeć fakty, najnowsze wiadomości i wydarzenia. Właśnie w tych czasach, gdy fake newsy szerzą się w innych kanałach społecznościowych i mediach, Kosmo jest szczególnie ważne.
2: Ist Kosmo besonders wichtig.
0: Senator Kyzyl-Tepe stawia sprawę jasno. Reprezentacja mniejszości w mediach to nie niszowy temat. To pytanie o fundamenty demokracji. Sytuacja na osi Kolonia-Berlin jest jednak skomplikowana. Kosmo to program tworzony wspólnie przez redakcje w Kolonii i Berlinie. Skoro WDR likwiduje dotychczasowy format wielojęzycznego radia, to co zrobi Berlin? Intendantka Rundfunk Berlin-Brandenburg Ulrike Demmer musiała zmierzyć się z trudnymi pytaniami o przyszłość stacji na terenie Berlina i Brandenburgii.
3: Die politische Entscheidung Kosmo als lineares Programm beim RBB und ich kann hier ja nur über den RBB reden.
0: Decyzja polityczna o zlikwidowaniu Kosmo jako programu linearnego w RBB już zapadła. W zeszłym tygodniu gabinety obu krajów związkowych zdecydowały, że rozpowszechnianie linearne zostało zakończone. Ale zachowamy ducha i treść Kosmo. I to nie dlatego, że odczuwamy to jako jakiś obowiązek czy uciążliwy dodatek, ale dlatego, że to nasza misja. Prawie połowa, prawie co drugi mieszkaniec Berlina ma międzynarodową biografię. Historię migracyjną. Bylibyśmy szaleni, gdybyśmy ich nie zauważali. Wszyscy płacicie Państwo składkę, więc mówiąc prosto, macie prawo do tego, by być obecnym w tym programie. Ta decyzja polityczna nie jest jeszcze ostateczna, ponieważ musi przejść przez parlamenty landowe, ale moje doświadczenie życiowe mówi mi, że niewiele się już tam zmieni. Będziemy jednak teraz nad tym wspólnie pracować. Choć tradycyjne linearne radio w Berlinie przegrało z politycznymi cięciami, intendantka RBB deklaruje, że misja nie umrze. Przyszłość i ostateczna forma audycji w językach migrantów i polskiej redakcji wciąż jednak pozostają otwarte. W panelu dyskusyjnym głos zabrał Jacek Tyblewski, koordynator redakcji obcojęzycznych Kosmo w Berlinie. Podkreślał, że Kosmo to dla migrantów unikalna przestrzeń bezpiecznego domu, gdzie nie trzeba nieustannie tłumaczyć się ze swojej tożsamości. Jacek Tyblewski ostrzegł jednocześnie, że całkowite porzucenie tradycyjnej audycji radiowej na rzecz internetu niesie gigantyczne ryzyko, ponieważ odetnie stację od jej dotychczasowego misyjnego zasięgu. Mimo tych obaw gospodyni wieczoru Katarzyna Niewiedział, pełnomocniczka do spraw integracji, starała się przekuć ten kryzys w nową energię. Przywoływała pojęcie radykalnej nadziei, teorii neurobiolożki Maren Urner, według której nadzieja to nie bierne czekanie, ale opór i aktywne działanie. Tuż po oficjalnej debacie pełnomocniczka do spraw integracji podzieliła się z nami swoimi emocjami.
4: Dzisiaj to spotkanie wzruszyło mnie, ponieważ tak pierwszy raz całą tą redakcję Kosmo widzieliśmy przy jednym stole. To takie dosyć było emocjonalne, szczególnie jak zrobiliśmy to zdjęcie tutaj na scenie i ja miałam takie wrażenie, Boże, żeby to nie było ostatnie zdjęcie. Ale to, co powiedziała pani intendantka, co mi w cztery oczy i też tutaj oficjalnie powiedziała, no wydaje mi się, że ma na pewno jakieś pozytywne aspekty. Po pierwsze, marka Kosmo jest ważna, żeby nie niszczyć tego, co wy zbudowaliście jako radio. Po drugie, wspólnie kreować dalej. I po trzecie, co też jest mi się wydaje ważne, ta polityka medialna, którą my tutaj z takiej właśnie perspektywy integracyjnej nigdy tak mieliśmy na oczach, zrobiła się troszeczkę ważniejsza i dla mojej senatorki, i też dla mnie, no bo jesteśmy w różnych gremiach, rozmawiamy przecież w tych federalnych systemach z tyloma innymi reprezentami innych też landów. Wydaje mi się, że to jest ważne uderzyć w kierunku ARD, żeby nie tylko tutaj Berlin czy tam WDR zajmował się tym tematem, tylko żeby to był rzeczywiście temat dla wszystkich tutaj w ARD. Dlatego nie jestem jakaś negatywna, wręcz przeciwnie, jestem dosyć taka pozytywnie nakręcona.
0: Sommerfest dla organizacji migranckich pokazał jedno. Berlin nie zamierza bez walki rezygnować ze swoich wielojęzycznych głosów w eterze. Ale ta walka nie jest już tylko lokalnym sprzeciwem. Właśnie dziś ponad 500 organizacji migranckich, inicjatyw oraz przedstawicieli kultury, nauki i polityki podpisało się pod listem otwartym do wszystkich intendantów publicznego nadawcy ARD w sprawie Kosmo. Szczegóły zna Tomasz Kycia.
5: Wśród sygnatariuszy apelu znalazły się także organizacje polskie lub wspierające polsko-niemieckie stosunki, jak Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband wraz z wieloma landowymi stowarzyszeniami, Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego KOKOPOL, Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur, Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, czy Polska Rada Społeczna. Autorzy apelu ostrzegają, że planowane zamknięcie programu przez WDR w kwietniu przyszłego roku oznacza poważne ograniczenie dostępu do informacji dla migrantów w Niemczech. Kosmo, jak podkreślają sygnatariusze, to jedyne publiczne radio w Niemczech, które w tak szeroki sposób odzwierciedla życie i potrzeby ponad 1/4 niemieckiego społeczeństwa. Ich zdaniem programy informacyjne w różnych językach są także ważną ochroną przed dezinformacją. Likwidacja radia byłaby błędem, szczególnie w czasach rosnących napięć społecznych i wzrostu skrajnej prawicy. Środowiska i organizacje migranckie apelują, by zamiast likwidacji radia stworzyć ogólnokrajowy projekt Kosmo rozwijany wspólnie przez wszystkie rozgłośnie ARD, czyli obecny we wszystkich krajach związkowych. Ich zdaniem publiczny nadawca powinien zapewnić ofertę dla całego społeczeństwa, także tego wielokulturowego. Tymczasem pod petycją w obronie Radia Kosmo podpisało się już ponad 100 tysięcy osób.
0: O sytuacji rozgłośni Kosmo będziemy oczywiście informować Was na bieżąco. Niemcy z bliska na wyjście. W Bonn odbędzie się weekend polsko-niemiecki. W najbliższą sobotę były premier RP Jan Krzysztof Bielecki oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gerd Pöttering poprowadzą wspólnie masterclass poświęconą przywództwu. Natomiast w niedzielę odbędzie się konferencja Polski dla wszystkich. Polsko-niemiecki weekend w Bonn zorganizowało Biuro Polonii w Berlinie oraz KOKOPOL. Czerwiec to czas pikników i festynów. SC Polonia Hanower zaprasza na Polski Dzień Dziecka w Hanowerze 20 czerwca Am Großen Garten 3. Gmina Piast z Essen organizuje piknik rodzinny 21 czerwca w Bürgercentrum Kontakt w Essen. Natomiast 27 czerwca odbędzie się Dzień Polonii w Berlinie przy ratuszu Reinickendorf. Na koniec mam zaproszenie na berlińską premierę płyty Kropla Kasi Wegi, berlińskiej artystki. Koncert odbędzie się 18 czerwca w Jazz Club Schlott.
6: Kropla, mój autorski projekt, to faktycznie jest historia, do której zapraszam widzów. Historia, w której łączę dźwięk, słowo i obraz. Jest to historia o kobiecie, która jest jak woda, która zmienia siebie i swoją rzeczywistość, czy rzeczywistość dookoła, która jest pełna odwagi, która podąża za marzeniami, która po prostu znajduje się w takiej przestrzeni wewnętrznych transformacji. I na czym polega, że to będzie imersyjne doświadczenie? Na scenie Jazz Clubu Schlott wystąpi faktycznie po pierwsze z moim wspaniałym zespołem, kobiecym trio, z Moniką Fortuniak, Kaliną Massier, czyli będzie perkusja, będzie wiolonczela i ja przy fortepianie. A do tego będą przepiękne wizualizacje, które pozwolą jeszcze bardziej zanurzyć się w tą muzyczną opowieść. A do tego jeszcze będzie scenografia, ręcznie robiona scenografia, która po prostu stworzy świat kropli, który pozwoli Państwu być jeszcze bliżej siebie i bliżej mojej głównej bohaterki, o której śpiewam, aczkolwiek wierzę, że ta kobieta, o której opowiadam, tak naprawdę jest w każdej czy w każdym z nas, bo każdy z nas znajduje się w tym momencie życia na takim rozdrożu, gdzie po prostu postanawia zawalczyć o siebie i odkryć siebie na nowo. Co jest wyjątkowego w tej berlińskiej premierze Kropli, to fakt, że koncert zostanie poprowadzony w języku niemieckim i będę śpiewała faktycznie w kilku językach. Więc naprawdę będzie bardzo różnorodnie, ale wszystko pięknie wkomponowuje się w tą opowieść. Koncert odbywa się w ramach projektu Frühlingsvers. Organizatorem jest Polnische Frauen in Wirtschaft und Kulturverein. I najważniejsza informacja, drodzy Państwo, koncert wstęp wolny, ale prosimy o rejestrację. Zapraszamy i pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia na koncertach.
0: Przypomnę, Kasia Wega wystąpi 18 czerwca w berlińskim klubie Jazz Club Schlott. Zapisy na mailowe na info@pol-in.eu. Natomiast 21 czerwca artystka wystąpi w klubie polskich nieudaczników w Berlinie na spotkaniu literacko-muzycznym pod tytułem Kwiaty Polonii. Ja już życzę udanego weekendu i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Znajdziecie nas na platformach streamingowych, takich jak Spotify czy ARD Sound, a także na Facebooku Kosmo po polsku. Do usłyszenia, mówi Monika Sędzierska. Cześć!
7: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.